wieder nas szabol jasno. Tam mene robisz klica, tinka spraszewat pasi mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć, tam maweć mi ma.

Kotar ma wielosłowie, kozwijasz se. Zapopikamy, na na na na ses, ty dobry. Kotar ma wielosłowie, moje serce se wam zaleci, naraz leci. Polpa pridesz.